zarazem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a ty ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.

Przecież bicie serca usłyszeć, czy słyszy krzyku porzucone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie.

wół stąpa ciężko, toczy się kareta. Patrzeć, a droga w gęsty las się mroczy.

gdzie jest ten kamień, za który nie sięga. Kolców i pokrzyw rozległy widno kres. Gdzie trochę ciepło, co u stóp przyklęka. I rękawice posuszy mi bok. W moim lesie